wase yesu din ne mu no kɔtɔdwa nyina akɔtɔ ma pɛtɛmɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mu hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atabo mewiabiom wofa da sɛ tumamdi ɛnwe woe kamento nanso bɛto akyerɛ wo

0: ti wase hwɛ ade bebre ne wo nipa timo menuai deɛ wo nipa tim yɛ bɔne na adɛ na woso wo nnia sɛ wo nnua nkɔ wo woakɔ akɔgyea duo de kuu nnia na wɔyɛ nwumtwene no onyame atamuo pa wo so onyame mɛsɛ natamuo ɛpa wo so ne nipa yɛ nwum a wɔntumi nyɛ nwom kyerɛ sɛ wɔsuro sɛ ne nnua bi de ne bɛkɔ maram so akɔ sɛ ne no wonkoa wo nana ne yesu na wo na abɔ onyame na ade atena hɔ ne di bɔne na berɛ bi bɛba ɛrenkyɛ a wɔde naba bɛsi wo ne wo so ɛsɛ wo yɛaba se yɛ ba bɛyɛ ntuma na meyɛfoo yɛakraze firi baabi ne yɛba yɛka baabi ɛde yɛ saa na yɛadwene no abɔdam ama christ nea mepɛ sɛ meka kyɛ wo nyina ne sɛ na aka yɛsesa fam wɔ asaa bɛdwam brɛbi atwa mmɔ meka kyɛ wo sɛ dwafoɔ ne nyinaa ɛpɔ wia na makɔ ɔkɔ aprɛfoɔ makɔ sesa ntabu nase ɛmu ntafrɛ ɛmu nkakafrɛ na mene mema yi ɛne me kuru aba bɛdi yɛ meka kyerɛ ne sɛ yɛ yɛtwafoɔ wɔ aninaafoɔ sɛ ɛbɛ sa pefa menia sɛ yɛtwa wo so a wowu bɛsa fefɛ wu da wɔ sɛ adwene bɛbrɛ ne wo nipa kyere nanso awurade agyinafoɔ ɛne bɛgyina wɔ ho ɔne a woda gyii woda hospital a ɛyɛ wo sɛ awosuro sɛ wofi abaafuo bɛku wɔ wɔ se wɔanyame afam no ɔten sa possible nea bɛnyina bɛtumi ayɛ hɔ ama gyedi bɛkopɛ waa ne ka kyerɛ sɛ kabrɛ bɛtumi adane ama me sɛ ɔbɔ apemfoɔ a manka ne da soa nyina sa ɛno na megyina dumfa na medi adanseɛ na meka me nsɛne bi mɛmɛdafo ma wɔ suo meka brɛ bi atwamoɔ ma ne da soa nyina sa yɛka kyerɛ sɛ fa sopɔta saa wo nhyɛ nanso berɛ bi duruyɛ no mabra wɔdane community 18 na naka meteɛ ɛdane a mpoma ne pono de mɔ obi dane a wɔnse wiei na mene me kunei ne memma ne yɛ nyinaa yɛku muo how can be sɛ sisiriyabaafo na anka ne ho apɔ a wɔne ne kuno na anka yɛnso so nyame ɛne wɔnya bɛtumi apie yɛn so onua wɔyɛ adeɛyɛ ne deɛ di jesus wɔyɛ yaresamfoɔ ne deɛ di jesus nwumerɛ nea mepɛ sɛ meka kyɛ wo nyina ne sɛ ɛbrɛ nkɔ ma wo da
1: aka
0: wɔdeka sɛ brɛ kɔ ama wo wɔyɛ de kae amkwase to yo sɛ wɔde ka kyɛ wo sɛ neaduro ne deɛ bɛma ne bɛpoa mo ɛsansa awoa ne ma ɛbrɛ wotie nwume yɛ a sɛ wohia ba wobɛnya ba sɛ wohia kwantuo bɛnya kwantuo sɛ wohia wodɔm a sɔmnatwɛ sɛ wohia badakit